0: Ili maskani 47.03.0 hapa ndipo ewana umemfufua Maya alipokuwa mezikwa.
1: Maya, yani 1500 ndio inkwisha waja sasa.
0: Bwana we.
1: Mtu mbaya ndio nyinyi mkipata pesa mwatu katofu wenzenu. Sasa 1500 likupoteza, nikikutumia 10000 itakuwaje? Maya, huna haya wala hujui vibaya.

0: sauti yake Manu Bayaz akimshirikisha Happy C Moyo Sukuma Damu Moyo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Nasema na nani?
1: Hello, sikupati vizuri.
0: Naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47. Nasema na nani?
1: Afande John Maloba, mimi.
0: Waitwa nani?
1: Nipata vizuri, naitwa Amos Odhiambo.
0: Amos uko wapi?
1: Niko Kajiado.